Makuphi. Elele ni hetrucha maha hotej to narrativo yo olumenko. Vanon tenho kolele li heotene vamocha.